0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex na festivalu je jako čistý záchod. Teoreticky existuje, ale najít ho...
1: Fajn. Yo, we're the hit music station. Hey. Fajn.

poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Flow Rider.
4: Bad boys, bad boys.
3: Alexander.